0: to ty. No słuchaj, teraz nie mogę. Robotę mam.
1: Nie, wszystko widziałem. Jak na dłoni. Żebym na każdej akcji tyle widział. Ani warunki atmosferyczne mi nie przeszkodziły, ani ludzie z zewnątrz. Naprawdę.
2: Michel Leskov.